0: učili skeri na vjezde sme ladali tej šmininoch noca. Šakotla sú vosy byte padace vjezde. Blanka Funcine, čera vám to hižo raz rozkvadva. A dež tajku vjezdu vidíte, potom nic zabič se nešto vupšeč. 4 minčine po biedlk na šestče. Přeco viace hučbnych festivalu nemoža organizatorujo viace převjezd. Škojžde za produkciu a ze skutkunjenje tutech v zašoch letach tak jara sú tam stupali zo moža si to ledma hišče nichto dovolič. To pak nepotrichi miesto mienož małe festivale, ale tej švierče napšikvat tak mienovane Highfield Festival, kiše miestem skoro 30 let stare. Tudun kunciženja so von posledni kruč pri štormtalskim jezorje pola Lipska vod meja so mein Heduška zladuje ručo.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Treni Highfield Festival wird mir so jeatna cesto wosoma dziewięćdziesacz we hohen Feldenje, we Durinske. To hodlat isch mir no Highfield. Wod spoczatka sembe Festival runo czasnie za hučtne skupine, gajstisch za DJ-je woterjene. A wustu poali su tam tisch mierzynarodnie znaczy wumiutze. Szymon Peter Cysz jest owe tutych prynich letach na zariadowaniu w obczeliu.
3: Nikak jest o tym organizatorom poradziło tutaj wulke miena do wukoda wabić. Za nas feno bieżę do wulkotna składność się mnoho takich sławnych skupinów za, no hej, tak jak pomiarne tu nie fęk w obladać. A dopomnił so też na tą krasną atmosferę, szakostejsze jewiszczo tedom nydom przy jednym jezore, a przylad warstwo stejsze z żyla w piesku. Amburnisch so przeważnie na skupinę rockowej hudźby wieseliu, w ostatnie mi miastru im koncert elektroniski hudźby we pomiatku. A to bieše skupina Faithless ze svojim hitom God is a DJ. Tam sme potom všice soborejovali.
2: Tež Kristofi Cižej so runje tuta mešenca hučby ľubi.
4: Ha, to je vizo nešto, što ješ na druhých festivalách nima.
2: Vun je so na festivalu viacore razy po 2010 vopčeliu. Po takim potem, zo su organizatorojo event na ležonosť Štormtalsko jezora przepołožili. Vo sebie váži si vun atmosféru zvonka jevišťového areála na stanovanišču.
4: Dokiaľ ľudí tam s tých autami hore nemôža nekeké vulké audio připravať subu zač, a tam haru činč alebo svojskú hudbu činč, na tom stanovanišču je trošku mirnejšo a tam môže jen čunku zbude odpínačať na druhých festivalách.
2: Junu tam była, je też Melanie Heinkec, a dokaż so rady na je wopy dopomina, by se poprawom jeszcze raz dojeć chcyła. To pak nitko bożel jac ninja.
5: A to wopraczy małku skoda nankam, dokaż to jen wopraczy riane festival, ale ja muszę to zrozumieć, dokaż, also nieke z mojo przeczesko krua won, tam teko ludzi nie jedu, tam zaim cel jedno rec nio tak. Wujki kaj znano przed litami, a ty nankam to dał ja, ty tam o super riane festivale, koto ma jedno samsne genre.
2: Zavesče je so Flair Festivala v Biu let zmenil. To dre pšičenje novih hosči, zubi pak tež starših.
3: Nebo sam vjace na tutun festival jo, na tamne kaj Shuriken, abo Rock am Ring dre bole, a znano je pak tuta starša svirna generacija tež jara važna za preživjenje tega festivala.
2: Za kletu su organizatorojo najprede raz přestavku pšipovedžili. Kak potem dale ponže, hišče nichtu njevi.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Suma Neduška je nám šedstá ju Highfield Festival, kýž so do tún koncidženia po nímali 30 letách postiní raz vodme je a je s nekotrými sérbami vo vosebitosť čach.

0: Na poszęście się.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Ze serbskim derbiom startuje dżęca nowa koparska sezona we okresnej Wyższej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom víta k zazběhe amtirovaceho dobyčeria okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-2027 ze serbského vida vo sebe zajímavá. Ve okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanu a rezervy SJC lica tež zaso Pančenio Marínie Viezdy a po postupie tež nebelčeno zastupení. S tým búra ja behu sezóny dohromady 12 serbských derbyov. Mezinárodnú riezbarskú dživorničku pri Miłoczanskej skale lica neodmeja. Towarstwo Kamienak pobrachuje za to połeca trybnych spichowanskich pieniędzy, ktoś odpowieduje 20 000 euro, tak przedseda Hubert Lange. Zoso wszystkie spichowanskie prostwy nie przyzwola, jest so towarstwo hakle kunc junia z dzieliwo, jakobie dziewoniczka iżo planowana, a z umiocami szoriadowane. K letu by towarstwo międzynarodną rezborsku dziewoniczku przy Miłoczanskiej skale potom rady zaso przewiedło. 20. jubilejna dziewoniczka by so poprawom tutun tydzień zahić dobiała. W Mułkecach maja jeszcze lica prynie 4 wytniki stać. Pucze a płoniny są tak daleko gotowe, praje Jochen Fenneman od firmy Enercity na napraszowanie. Tu chwilu tvaria fundamenty, a za niešto tydzieniu započnú s vôvokotvarskými dživami. Za názimu je dodávanie z čežoru, gondlov a rotorových kšidvov plánované. 4 vetniky maja potom k letu z počátk leta dživač započeč. Celkonie chce predovzače Enercity 21 přípravu za vetrovú energiu s Lepianskym regióne natvarič. Zavožba za umiejstwo a kulturu Hornie Łużice. Przeprosza konc tydzienia na niemski junkrotny projekt w umiejstwowy bus. Zatem koła są koło jezba po wuzwolenych stacjach na 2 dniomaj. Stacje są lica, miezrujem Mamutowa zaroda Protecach, tejż tamniejszy knieży dwór, a dziewonia mudroczyszcza Pocznice. Nic jenoż na stacjach busów, które chodzińskim takcie jeździa, dożywicze kulturu, ale tejż w busach samych. Zara je napríklad Heduškec duo a spivaka Lena Hopmanojc. Od leta 2014 je kulturný bus po puču. Lica sú dobiali překniovač a viečer skazač, dokež je im zájem na kartkách takulky. Prýni serbský pozinský kemp budeskeje župy Jan Arnošt Smoller dženca zakonča. 14 dječi v starobie mies 8 a 12 letami je od minenie nedžele poupice prebyvalo. Županka Lenka Tomasová praje, že sú hordži na to, že sú mali šie poskytky serbse převiesť, šako bychú v občelnice šice mačano riečni. Miezrujem sú serbske spievy spievali, šulský muzej stroži a serbský dom budešine vopytali a zromanie serbske rurali. Pozinský kemp je budeská župa romanže s tovorstvom šulských domov na kraju zariadovala. Šéf Sakskeje statnej kanclije dr. Andreas Hanschu je včera na přeprošenie za poslanče CDU Sakskim krajnym sejmie Elen Jenšec serbske médie vopytal. Serbskim rozhlasu informovaše so vo programie a zúrazni přitom svoje vopčívanie za mnohotnosť serbských poskytkov MDR-u. Do toho vopyta šéf Sakskeje statnej kanclije redakciu serbských novín, potom katolického posova. A to bych naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app NDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca dżekajś zajśwedny dale, jeno i szorcisz o, co dżins wunco, wieczor, dres blakami, kusk pomoczeno, ale sucho, przy maksymalnie 1,30 stopniach, juce za sożanem roczele, a z maksymalnie 6,30 stopniami jeszcze raz prawie horco, preta co niedzielu potem za so troszkę wokwodni.
0: Na druhách sú ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho piatka. Poslední piatka prozinách, juhu! Ničo sa neviesli za mnou.
2: Neviesli sa přesto, ja neviem, ať sa přesto veseli.
0: Ja chcú jenom spotať, peč po napošešti.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja chcú mu poladať, ač nikto reaguje, ale žan človek, žan človek. Dobré ranie.

Zimichino do cibliki nasz jest. Co się stało? Kunstydzenia. Przyrodoszkitna stacja nesvačit bo przeprosuje naturu fotografowania, a to fotografowania vrjosa, kiż minuce hižo tyż podzielniek czyje. Niedzielu po takim zajucišim mjez dziewiczych a pošipuňu jenej zetkanie je w Poupice, halbendorf špri, tam ši lisni šuli. Prošu tak organizatorio minja si nakrybitnik z ništo małym kieđi sobu přinesć, a vosebe tyż krute čri, nic nikakich zan. Na letach poszło. Niedzielu je też zelowa niedziela w Kloštorskej zahrodzie w Pančicach Kukowie. Tam nie możecie się jenoś naštipać a sobą się związać wszelakie zela do kwiecielu na przykład, albo też do wieńcu, ale tam zmienia też ekumenijską nutrność, na kotryż co zela żonuja. A propos zela żonuja, tutaj żonuja co też Jutze na dopódniejszych kemszach w Różyńcze, wszyscy katolscy wieriwi, swiecza tam minucy swiedzień Marię do niebies zacza ze serbskim Bożym szu, też ze zelowym pożonowaniem. W severo-czeskim Wilemowie wspominają tam lice na 300. rocznicę posvědčenia tamniejszej cyrkwy Marie do niebie zacza dole kajż też 200. obstacze putnikowania k światnicy, a to chce ja też posvědčić ze swosobitymi kemczymi jutce 15. augusta, a w osobie w bychu są tam też przez wopyt ze serbskie Łużice wieselili. A w Kruščicach to chcemy dżęca poladać tam za bólom honia, bo po przypódnia jenej tam chce ja zapoczeć z serbskim superkapom modziny D, a potem pędzie dalej z serbskim derbiom SJ Kruščice, Sokół Ralbice, Hoki a wieczo maja potem tam świecień.

0: wymyczenia pod sobie nasz jest, czy a propos piesku leżałoi. Szajnacz zakwapnicy, sny, biły piesk, morski jeżyki, rany rostliny, albo proste szikwany kamień, nic rytka od znatych, albo od przeczelu też słyszysz, kotry ze zmienowanych suwenirów są się zdołala, kajż z Kowacki, na przykład z Majorki, albo z Italski sobą przyniesli. Sztoś mnozy nie wiecza, runie zamienowane przyrodne dopomnienki płacza krute postajenia, kajż portal Utopia w Syci rozprawia. Dzieszak, bo szkit flory, fauny, a ekosystemu w dowolowych regionach. A tak rozy drudy samo wysoka pokuta, gdyż was namiestnie w dowolu, albo na litaniszczu lepia. To wie też Klement Schmidt.
1: Przykład muszle. Egiptowskie, italskie, tokowskie, a niekotrych dalszych krajach jemenujce zasadnie zakazane se muszle z przyrody sabuzać. Ponad tomu je w portugalskie, kowackie, szpanijskie romadzenie dre dowolene, dalokoż nie rozmiesz se wiacać cywulke zakwapnice, niemcy riesen muszeln sobą.
0: Za niekotrych szak je te świsty rytual se troszku pieska z dowola sobą przyniesć, tyś tu są jasne postajenia, Klemenco.
1: Aj, w osobie krute na przykład za Sardinijsku. Wozmiecie się o tam, piesk sobą, roze pokuta od 300 do 500 euro. Przyczyna je, piesk je jeden z wolnych faktorów za obstacze ekosystemu, wiele przybrychów je to dla miastem przyrodno-szkitne pasmo, na drugich zasob faluje piesk, hać je to dla industrie, gdyż piesk przedziewa, ale też dla przyrodnego odnoszenia pieska do moriu albo przez turystów. Też przy kamieniach mieli skieczni być, w turkowskie albo greckie może jednory kamień spieszny raz, niekaka archeologiska namakanka być, što się potom jara troje.
0: Kiedźbu potekim przy przyrodnych suwenirach, potom raczo si morio pieska muszle ryzywy pomiatku zdziarzyć, se szitko fotografować, a tak też przyrodu we dowolu szkitać, a što chce so w tym jeszcze raz dokładniejszo informować. Niech poladnie online na naszą internetową stronę, tam smy wam jeszcze raz wszystko romadze zjeli. Czasacz mięczyną do szczęścia.

0: Ştoş se tu, przyjeżdż chęs.
1: Przyjeżdż se, zonjet kstaniesz ty.
0: Oha.
1: A czchuniesz se,

0: bilkna bosom. Przedstawiać hudźbnych festiwalu nie może organizatorojo jacy przewieźć kuszty za produkcję, a ze skutkowanie tutych suwezaszych litach. Tak jara stupali, że może se to lidmasztu hiszcze dowolić. To pak niepotrzechi miasto mienosz małe festiwale, ale też wiecze, na przykład tak mienowane Highfield Festival, kisz je miastem skoro 30 let stara. Tutun kunstydzień jasu wun posyni krucz przy Sztomtalskim jezore Balalipska wotmeje, czeho dla, a zcyma zladuje Szyman Hiduszka na njun roczo.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Trini Highfield Festival wot mi so dziejat na czysto wosoma dziewięćdziesacz we Hohenfeldenje, w Durinskej. Dohodla tyś mieno Highfield. Wot spoczatka sembie festival runoczasnie za hućtne skupiny, kajś tyś za DJ-je woteriene, a w ustupowali su tam tyś międzynarodnie znaczy w umiłce. Szyman Peter Cysz jest o wytutych prynich letach na zariadowaniu w obczeliu.
3: Nikak jest o tym organizatorom poradziło tutaj wulkę mienę do wukoda wabić. A za nas feno bieżę to wulkotna składność się mnoho takich sławnych skupinów za, no hej, tak jak wspomniane tu nie fęk w obladacz. A dopomnił so też na tą krasną atmosferę, szakostejsze jewiszo tedom nudom przy jednym jezore, a przylad warstwo stejsze z żyla w piesku. A Byrnysz so przeważnie na skupinu rockowej hudźby wieselił, w ostatnie mi miastru im koncert elektroniski hudźby we pomiatku. A to bieše skupina Faithless ze svojim hitom God is a DJ. Tam sme potom všice soborejovali.
2: Tež Kristofi Cižej so runie tuta miešenca hučbe ľubi.
4: Ha, to je vizo nešto, što ješ na druhých festivalách nima.
2: Vun je so na festivalu viacore razy po 2010 vopčeliu. Po takim potem, zo su organizatorojo event na ležonosť Sztomtalsko jezora przepołožili. Vo sebie váži se vun atmosféru zvonka jevišťového areála na stanovanišču.
4: Dokiaľ ľudí tam s tých autami hore nemôža nekeke vulke audio připravať subozač a tam haru činč alebo svojskú hudbu činč, na tom stanovanišču je trošku mionišo a tam môže jen čunku zbude odpínač a na druhých festivalách.
2: Junu tam była, je też Melanie Heinkec, a dokaż Soradyna je wopy dopomina, by se poprawom jeszcze raz dojeć chcyła. To pak nitko bożel jac nindze.
5: A to wopchodzi, małko szkoda nankam, dokaż to jen wopchodzi Rijane Festival, ale ja muszę to zrozumieć, dokaż, also nieke z mojo szeczesko krua, won tam teko ludzi nie jedu, tam zain cel jedno rec nio tak. Wujki kaj znano przed litami, a ty nankam to dało ja, ty tam o super Rijane Festival, jako to mają tam samsne genre.
2: Zawieszcie jest o Flair Festival, aby był lec menu. To dre przyczynie nowych hości, zubi pak też starszych.
3: Nie bo sam wiatrze na tutun festivalio, na tamne kaj Hurricane, aber rock am ring dre bulle, a znano je pak tuta starsza, svirna generacja też jara ważna za przeżywienie tego festivala.
2: Za klitu su organizatorojo najprede raz przestałku przypowiedzili. Jak potem dale ponże, hiszcze nichtu nie wie.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Niech so wam w osobite wokomiki spodobaja. Cimintyne pobiedl kna wosom.
6: Hej, szefo, rady tak jest cieniu. To lędy dom hiszcze spiesznie zraduju. Tyś telefon mi cały czas

Träume, by mała tylko stuczku nydom, jeszcze raz zarać. To jest schon dobra rewanska hudba, gdyż do piatka rano, no i snano. Mała też raz jenu cebu hodzinu spakłać z najlubszej rewanskiej hudbu. Ma snano, bochcie mi to dołolili, ja nie wiem. Sani Hymplowa, jedynca, jeszcze raz podla mnie z 8 a 9. A bo syczo moczała Mirko Brankaczk spiewa, wszako su syczo moczały pilnie po puczu byli. A dziom nie bez liszki, to ryka, co nie zatyka brytku. Z tobą chcę ryjować, Liza Jakśtec, a to je Pink.

Derja aż coszo se groma, że z nami na końc tyżenia jaselisz w naszych kulturnych pokazkach z goniożą, co nie dali na żaden pod skomużysz, mimo żnionych swieżyni obejsach gacaka uści cała kopica rydnych koncertów ustajęcu ulitu albo drogowaniu na was, wuszczonarska, aby stańczo przy radiu, to sużyce Ania Kochoc-Szwarcowa.

Wam dzinsajne czojen jest kocorkom kitom spodobało. Dalszne słyszysz o niej, że lum, życzę wam jasowe kęste żenia lubię dziewczka agelcyki.

0: Augustojske udaše serskiego telewiznego magazina Bużyca nie dejali przepast, czy RBB telewizji wicze 20 minutu po jednom se zachopio. Moderator Christian Matej uvitojo vas predny raz na woži. Vinja na historijske pasażierske woži Wilde Ilse Duce, kadaraz po nienoszym jeździ po Bużyskie jazorinie. Przyjeżdżam jaselu nad nowymi kanalami, któreż zwierzą powiednione brunicowe jamy, dopomina moderator na to, aż wiele są ze serskimi stawi z nami ją musiało przed brunicą copnąć. Letzte miliardy, któreż bierze wybiegu strukturnej zmiany do Wóżycy, tyju teke serskim projektam, w tom rozgrania se na łoży ze z doktorem Lutzem Laszewskim Wycerskiego Instytuta.
1: Die Lausitz, die sorbische Lausitz und das sorbische im Strukturwandel als Chance auch gesehen?
2: Ein bisschen. Eigentlich ist sie nicht sehr gut integriert in die größeren Prozesse, die hier stattfinden. Es gibt die Förderung für die. Das ist definitiv eine Chance. Das ist definitiv eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt für die sorbische Gemeinschaft existiert. Aber es fehlt schon auch noch eine Brücke zu den allgemeinen Planungen und Strukturwandelsdiskussionen.
0: Żywo Serskiego Instytuta przewożyło magazyn Bużyca, kogoś wieletosego 75-letniego obstarza TS Leżyńskiej instytucji. Kamera jo była pedla, ako jo tim wiedomnostników w Norwegskiej uzgeniował sytuację tamnych mężczyzn. Recewiednica Julia Bierinkowa w instytuta jo była pedla, ako su se oglądali uniwersytu.
3: Wiegin zajmne tima żinsa, ho w uniwersycie jo napsikład uwijanie kurikulumu, a wetom bużomy teke wiele pejeda śinca, senażijamy, aż możemy wiele teke przyniasz do Dolnej Wóżycy, a to jo śinca nasz najważniejszy zamier, si myslim.
0: Teke w skandynawiske gasu, na przykład gledajuce na ukubanie cepterio, podobnie upominane, ako w naszym kraju. Как узко стей горносарска, а дольносарска культурна сцена мястым звезане показуя се на витай фестивелу при грабатовем каменю близко Небельчиц.
4: To je taka jedna atmosfera. Młode a starsze ludzie z Dolnej a Górnej Łużycy przyjdą gromadu. A jo, also wegen familiarna atmosfera.
5: Sorben sind Sorben, egal ob obersorbisch, niedersorbisch. Für mich ist das eine ganz selbstverständliche Sache, obwohl sie im Alltag und auf Festen eben nicht so selbstverständlich ist, gerade im sorbischen Kontext.
0: Takie typ za ulet ma Bużyca przed fachowym przewyżowaniem uzgeniują we żywiznie w drogowańsku z czaszku, kotar już możesz wet niedawna dożywisz takie we serskiej rece. Z domuniowiednikom Jensom Martinom su byli tam na niegajsznym wyjarskim zwucowaniszczu Plaluboraza.
6: Uwijzimy jeden młody buk, Fagus Evatica. To jest nieco wysobnego, dlatego to Wesne mehe Butzen, te Silo, Bliskoschi, Pocha David, Togo, Boma, Buk. To Groni, Zasu, Aktesu, Savojili, Tuvias, pomenili ist tym menim Butzen, Johove, Bliskoschi, Bo, Jaden, Bukuwe, Les.
0: Magazin Bużyca wiszisza wicze 20 minutu po jednom w Dolnosarskiej Rzece z niemskimi podtitelami na Bramborskim kanalu telewiznego programu RBB.

Kęs tygodnia stoi przed jurymi, a nieco wesebnego bużowet żyncajsznego w Pitsniu, a to jazzowa żywarnicka. Zygar żasuszyś bużo w hali rodnego piaca w Pitsenskiej husie na Nimski Hüttenwerk, jazzowa namża z farariom Malkom, na orgelach grajo Klaus Wilke. Potem uzamieniu gitarista Andreasa Willers, win krednio litosne jazzowe myto Bramborskie Jazzpreis Brand Brandenburg, potom zachopił się jazzowy koncert. Nie żył umierzysz obszysz na wysypny part do pizzańskiego kija, wet dwerniszcza pizznio pizzajczo, wet jeżo kuszdu stundu pizzańska czochta, ten karpfenbumla a zastup a jest ze skarpfenbumla jo zadarmo.

0: Co akak nieco cynimem, lec malsnie albo pomowem, mecnie albo zlaszka, głosnie albo cicho, dli albo na krótko, nasza dolnosarska rec może to rednie ugronić. Nasze wisanarie, ako pejedaju serski wet małego, su autorce przytom k pomocy, a autorka to ja nasza Maria Ilikowska-Winklerowa, żinca pejżowo juskotanie, a cokanie.
1: Kęć zimy we Dolnej Łużycy zapustuju. Tam a zas ustanu pried kjadnok burskek dwera, zarejuju z gespodariami, z jasele, a juskaju. Ale etike na kokotach pen witaju krala, a juskaju.
2: Juskaż, to jo ganz laut, juskaż.
3: Juskaż, no to kasy jasowy, pen juskaż. Parę taka, jasy pijany, pen juskaje. Ten jo nieka jasowy, ten żinca wiegn juska.
1: Na serskich świezieniach dożywijomy cesto takie juskanie.
4: Juskaż, wenie na każdy pad se wiaseliu, a to juskanie, szake spiłki spiwaju, a szake refreni, pen gaż su troszku tyke napite.
1: Gaż su pak, mecnie napite pen niej ich juskot riedny, abo? Ale tyke publikum juska, gaż jo se na przykład koncert spodobał. Psi gledare juskaju, a psi klaskuju.
5: Jo, gaż im spodobala, a pen juskaju, a klaczaju.
1: Równo tak pak na przykład feny kopańce juskaju. Gaż ich mnóstwo dobytnio, a to jo casy bejnie głosnie. Abo szake rozcięczlone juskocu juhu, juhu. Kto aga wacej meżo juskotaś?
4: Zisi mago juskotaś. Jo, to są zisi. To są małe głupki, te se juskotają, a nic te stare blawy, jo.
1: Jo, małe zisi z kokocu, a juskocu. Gaż su jasowe. Z tej formą cynitości ugroni już aż se to getują siszej, krotszycas albo laszczej. Podobnie se to ma z werbom cułaś. Gaż ja mecnie spim pen casy szake cułam. A te cułania nie su psiecej wierne. Cesto su to fantazje.
2: Cułaś, jo? Cułam pen ja spim, jo.
1: Jomu jo se cułało, aż jo dobył we loto, a jo nie to milionar. Ale gaż si mocny, pen se si wecy casy wec samogo zamżeriu, a krótko pecołkasz, aż to szuszym nie markujesz. Wen jomucny, jomu se cołka, wen dremoco.
2: Cołkasz o pan pićku, wecy zacynć, jak my chyku spaś.
1: Ale necz jo zas wecusiony.
0: No jo, pićku, casy, pecołkasz, nie żednie nasz kadunicka, jano ja to nento nie smieją, albo nie mogu. Zajmne słoka su nam żince zase rozkwadli nasze wejsanarie. Autorce na pomec su byli Anna Fortowa z mesta, Bernhard Natke z Nujes, Alfred Kjacmarik z Pirawoza, a Frycok Szamar z Renova. Dalszne przynos, kwerejże nasza saraskarec, słyszysz o zase za dwa tyżenia.

0: Co bużo nieżelu tema w naszym programie, to co my wam jeszcze przerażisz, nieżelska moderatorka Diana Szejcowa groni, co ma prytk.
1: My sme byli pla prednego gornosarskiego feriowego kempa a gronimy wam, kak jo se ten rážiu. W Brezuce, w Srežnej Łužice, rednje při jazorje sute žiši svoj cas přebywali. W Worecach, w Jacwałkojc, drastwinnym domie, gledaju sled na dwójku tradiciju. Stoletne jubileje su gano svešili, a my svišimy neželu zašišće. Przyborce drastwinnego doma mają w Worecach takie aktywne towarzystwo za oplewanie kultury a drastwo srežnej Łužice. A nie gledają tego dla jano do zachadności, ale mają takie w przychodzie hyści wiele prytk. Tema naszego tygodnia jo był natwarenie Berlińskie murie. Toż ten datum jo se ga cora letniu k 5 a 6 razy temu razoju. Nieżelu, co my hyści raz obszerne na to gledasz. Nasz autor Sebastian Ilikowski-Winkler opytajo zaszist tego casa stworisz ze starego rozgłosowego materiala. Wojna propagandy miaze podzajcznemu a podjacornemu żielu niemskie. A wesrejsz te gwosy casowych znanków z Dolnej Łužice, kak su woni toż ten historyski cas dożywili. Aktualne powieści, a Boże słowo, nie smieją fejlować w naszym niżelskim programie, a zachopięk ustrzywania słusza, ak przece naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzęcna seria jo zase w egzotyckich krajach duce. Wet elefanta a naupicki bużo my słyszasz. Po takie pisane program, ja by se wjaseliwa gaby zaszaltowali. Dybkunie na pojadnok, nieżelu, statujo wasz serski program.

Z čotorona słyszeli wet spiwaria Martina Aitnera, Petki Jacore, Duna, Piwo, pen budu szukne garenia net mimo. Wytoszczom zmysle, mesza przełsza redne kęc tyżenia, to rzece mam Ania Kochoj-Czwarcowa, wetpecowajszo a swieszczadarie.

Der Asch Zorscher se Grommage z nami na Köns Tyżenia Jaselisch, we naszych kulturnych pokazkach z Gönjoszą, co nie diali na żaden part z komużysz, mimo żnionych swieżyni obejsach gacaka uści cała kopica rydnych koncertów, ustajęcu ulitu albo drogowaniu na was, wuszczonarskie, a wystańczo przy radiu, to sużyce Ania Kochoc-Szwarcowa.

Jo mimo toga pegledniamy žinco do augustejskiego udaša telewizniego magazina Wóżyca, Wiczyjen Wiziszo w RBB Telewizji. Nasze maminorecne wiesanarie nam zase serskie słowa rozkładują w nowym żilu zirie nasza serska rec. Jo a dzisi mogu się jasliś na drugi żil z naszym kecorkom Kitkom. Wiele wiasla życzę wam przy słuchaniu.

0: Augustojske udanše serskiego televiznego magazina Bużyca nie dejali przepast, czy w RBB telewizji wicze 20 minutu po jednom se zachopio. Moderator Christian Matej uvitojo vas predny raz na woži. Vinja na historijske pasažierske woži Wilde Ilse Duce, kdaraž po nienušem jezdzi po Bużyskej jazorinie. Przyjeżdżam jaselu nad nowymi kanalami, któreż zwierzą powiednione brunicowe jamy, dopomina moderator na to, aż wiele są ze serskimi stawi z nami ją musiało przed brunicą copnąć. Letzte miliardy, któreż bieże w biegu strukturnej zmiany do Bużyce, tyju tego serskim projektom, o tom rozgrania się na łoży ze z doktorem Lutzem Laszewskim w Serskiego Instytuta.
1: Die Lausitz, die sorbische Lausitz und das Sorbische im Strukturwandel als Chance auch gesehen?
2: Ein bisschen. Eigentlich ist sie nicht sehr gut integriert in die größeren Prozesse, die hier stattfinden. Es gibt die Förderung für die. Das ist definitiv eine Chance. Das ist definitiv eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt für die sorbische Gemeinschaft existiert. Aber es fehlt schon auch noch eine Brücke zu den allgemeinen Planungen und Strukturwandeldiskussionen.
0: Živo Serskiego instituta przewożyło magazin Bużyca, kogoż by letosego 5 a 70 letniego obstarza TS Leżyńskiej instytucji. Kamera jo była pedla, ako jo tim wiedomnostniku w Norwegski uzgeniował sytuację tamnych mężczynów. Recewiednica Julia Birinkowa w instytuta jo była pedla, ako su se oglądali uniwersitu.
3: Wir gehen zajmne Thema Jinsa, wo wir uniwersitie

Kęs tyżynia stoi przed żurymi, a nieco wesebnego burzo wet żyncajsznego we picniu, a to dżesowa żywarnicka. Zygar żasuszyś burzo we hali rodnego piaca we picenskiej husie na nimski hüttenwerk dżesowa namża z farariom Malkom. Na orgelach grajo Klaus Wilke. Petom uzamieniu gitarista Andreasa Willers win krednio litosne dżesowe myto Bramborskie Jazzpreis Brand Brandenburg, potom zachopił się jazzowy koncert. Nie żył umierzysz obszysz na wysypny part do picenskiego kija, wet dwerniszcza picnio pecajczo, wetjeżo kusztu stundu picenska czochta, ten karpfenbumla a zastup a jest ze skarpfenbumla jo zadarmo.

0: dzieła pekaria.
1: Olé, olé.
0: Szmałcowa pomaska.
1: Na kuwy, na kuwy.
2: Woda jest osypnywa.
3: Ujej, ujej.
2: Nie biedzieństwo pekaria.
3: Na

0: vita smetana.
1: Ti Anna Šecova ima dalšne kulturne pokazki za vas.
2: Servus. Hojo vaš uber termino za vaš konc tyženja. Pödlati je pizzainskije namše z jazzom bužoteke serskon nimska namša ve zvem komoruje z fararjom Sebastian Schlauraf Scheller a z lektorom Hartmutom Leibnerom. Segat veju, pšose kupka serska namša do tamneje serskije cerkvje na badarske droze žasiš. Kjarliže su samo južo gronili, ach došco zvucuvaš mežo v dolnoserskih kjarližach napšikvat južo zvucuvaš numa 100, 5 a 7 žaset hval togo knieza abo numa 206 a 6 žaset žognuj kniežo nas. Dalšny termin za tu nedzielu mamy we Wierenzheim. Tam bużo sletne žien ustajence Open Art Lausitz Biennale. To jo z takim sletne žien, żoż myżoszo szake żiewa regionalnych, miaze nimi teke serskich, nimskich a miaze narodnych umiocu zewszych szpartach tworecego umiostwa ogledasz. Wjaska Wierenzheim przysłusza dobrio wugoju. Na tamnej gwonej droze Hauptstraße 6 a 7 żaset J2. Chtoż co lubi pobysz węce, a znasz nieco rednego nakupowasz, myżo na czantarowy markysz. Taki bużo nieżelu we grotku, na marku. Wet wesemich zajcza aż do zegaczych budu tam szake stojnistrza na ubieranie. Dalszny czantarowy mark bużo przy Maznikolskim jazorie blisko Turyja. To bużo wet zega jadnostczych do pieszych. Miestno bużo direktnie przy kempingowaniszczu. Komuż se co, ten myżo se teke kupat hysz, abo jeżnicu, kafe, abo lot kupisz. Za parkowaniszczo tam deżo pak nieco zapwaszisz. Teke nieżelu bużo we slepym familiowe swieżin. Zwisk seniorojen organizirujo. To bużo wet zega dweju we towarzysznostnym lokalu przy sportniszczu. Wicze? Sobotu pak jo dalszne žen, żoż možina kokota wapajo w Dolnej Łužice. To bużo w Ochoze, Strobicach a Rogoznie. Ochoska možina zmaka se zega dviju na svežinske wódce przy sportniščču, zega čich zachopijo to rejtovanie. Wet sedmich bużo disku. W Strobicach bużo na po dviju umaširovaš wet nefoktojc na miesta. Zegat wieju bużo to rejtowanie na Szoszic wódce. Na posterych budu kafe, mlince a tykańc. Wiaco bużo reja reta jo wet sedemich. Chtoż przyżo weserskie drastwie musi jano pomieńczone zastupwaszisz. A w Rogoznie umaširuju sobotu zega jadnok przy sportlarskim domie, wet zega dveju bużo to rejtowanie przy sajnkowaniszczu sy. Zega wesemich bużo reja we sportlarskim domie. Dosz se pak nie zajmujo za wiesnu sersku kulturu, ale skiery se zagorijo za to mieszczańskie, ten dasz se sobotu weto dojsy upyrajo. Serski umiejski kolektiv Vakuum zwiesi swoje pieszletne jubilej plakalawy we Rudni, w gumnie Gartenfreuden w Tschramojc Maje. Siegat sich, żo tam los. A z tym życzę wam wiele wiesela ten końc tyżynia.
1: Jo, a grajo przyszam wietro sobu. Gorúce konc týždňa láže pred nami, juže žínca temperatúra maximálne až do 2 čižašča gradu stúpa výče až do 7 čižašča gradu, ale derio, až dej se pen nežilu ochvažovaš, dej se skensne padaš, na to se rolnikári a gumniškári jasle a te, ako nelubujú úsoké temperatúry, po takém dobre miešanie za kúždeko bužo neco pedla.
3: Daj mi

0: So akak nitsa tsunimem. Let's mals ni abo pomovem, mets ni abo zlashka, gvos ni abo chicho, dli abo nakrotko. Nasha dolno saraskarets mja to rednie ugronish. Nasze wisanarie, ako pejedaju serski wet małego, su autorce przytom k pomocy, a autorka to ja nasza Maria Ilikowska-Winklerowa, żinsa pejżowo juskotanie, a co kanie.
1: Kęć zimy we Dolnej Łużycy zapustuju. Tam a zas ustanu priet kjadnok burske gdwera, zarejuju z gespedariami, z jasele, a juskaju. Ale etike na kokotach pen witaju krala, a juskaju.
2: Juskasz, to jest ganz laut, juskasz.
3: Juskasz, no to kasy jasowy, pen juskasz. Pare taka, jasy pijany, pen juskaje. Ten jo nieka jasowy, ten żinca wiegn juska.
1: Na serskich świezieniach dożywijomy cesto takie juskanie.
4: Juskaż, wenie na każdy pad se wiaseliu, a to juskanie, szake spiłki spiwaju, a szake refreni, pen gaż su troszku tyke napite.
1: Gaż su pak, mecnie napite pen niej ich juskot redny, abo? Ale tyke publikum juska, gaż jo se na przykład koncert spodobał. Psigledare juskaju a psiklaskuju.
5: Jo, każdy im spodobala, a pen juskaju a klaczaju.
1: Rono tak pak na przykład feny kopańce juskaju. Gaż ich mustwo dobytnio, a to jo casy bejnie głosnie. Abo szake rozcień člone juskocu juhu, juhu. Kto aga wacej meżo juskotaś?
4: Zisi mago juskotaś. Jo, to są żysi, to są małe głupki, te se juskotają, a nic te stare blaby, jo.
1: Jo, małe żysi z kokocu, a juskocu, gaż są jasowe. Z tej formą cynitości ugroni już aż se to getują siszej, krotszy cas, albo laszczej. Podobnie se to ma z werbą cułaś, gaż ja mecnie spim pen casy szake cułam. A te cołania nie są przecej wierne. Hmm? Cesto są to fantazje.
2: Cołwaś, jo? Cołwam, pędzia spim, jo.
1: Jomu jo se cołało, aż jo dobył we loto, a jo nie to milionar. Ale gaż si mocny, pen se si wecy casy wec samogo zamżeriu, a krotko pecołkasz, aż to szuszum nie markujesz. Wen jo mocny, jomu se cołka, wen dremoco.
2: Cołkaś o pampiczku, wycy zacynć, jak my chyku spaś.
1: Ale necz jo zas wecusiony.
0: No jo, piczku, casy, pecołkaż, nie o żadnie naszkę dunicka, jano ja, to nie to nie smieją, albo nie mogu. Zajmne słoka są nam żince zase rozkwadli nasze wejsanarie. Autorce na pomecu byli Anna Fortowa z mesta, Bernhard Natke z Nujesce, Alfred Kiercmarik z Pirawoza, a Frycok Szamar z Renowa. Dalszne przynos, kwerzy, że nasza Sara Skarec słyszysz o zase za dwa tygodnie.

Z čotorona słyszeli we spiwaria Martina Aitnera, Petki Jacore, Duna, Piwo, pen budu szukne garenia net mimo. W tożtom zmysle mesza przełsza redne kęc tyżenia, to rzece mam Ania Kochoj-Czwarcowa, wetpecowajszo a swieszczaderia.